0608875942 mi ke serwa just at FM 1 kuma eka WhatsApp tlhela uni kuma riqingho re lenyongeni u jela kore u kateka na mina uri queen tindawo ta kona na kambe loko ari mina ni kona ku ala xidiveni xa vahaxa tindlwini ta GCR FM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM na n'wina mam karhi mina hi twa audio streaming ya www.gcrfm.co.za.

0: Mwenye sarwa jisi RFM do oranse kamle mwenye hello.
1: Eka shluwa babes upuki.
0: Nipuki la minjani manamin.
1: Nipuki.
0: Hime waloi.
1: Ano la kuvika kuno kuyingi seri nda gian section FM.
0: Seri tori e kuyini manamin.
1: Uteki ni mkufani.
0: Aha. Natemba se ufamba awonge na lu.
1: Wonge no.
0: Yee mani. Unikotini. Kangwi na unikotini.
1: Ah, ukudlele shem.
0: Unidlele. Mikateka kuya mahlweni mihola mana mi.
1: Namuntlha ni kateka ni ku yingiserini la kaya la zangini ya nele kereke ni ku ni nga ta hatluleta van'wana mukhuhlwa.
0: Mativa na mihola mana mi.
1: Tanta hola.
0: Isho.
1: Danke.
0: Danke.